Ratelapo ya wa Zimbabwe. Shama paisa mosaroni jinjola shi Zagarias. Onirani ya nira no teka chito mkupure. O teko teka ayo. Weki kele ni shokweso ya. Ishokweso teka. Ulewante ira niran la. No teka festival de oteka. O mkupure. O mkupure.

mupati rukoni hake haya mahawa kwinyu wakita yaka ura mungu heke Dona Flora onira kimonte hiyo natia na oloka opane liwa orera otoki hea waria masinintaka liwa vamo sababu pahi hatia nale hata kiralo panale waku vawupua lakina kukansu wanyea onna alikarle telefonu iwa tu semana entera akina kina mwiro mleilwe pahi au aiyanyo ale ni kumana nisia hule shevale.